0: Wybaczcie,
1: wybaczcie,
0: surat serdo, wybaczcie.
1: Ungo trecek, baśte radwe gajana.
0: Wybaczcie, kez, wybaczcie.
1: Os, baśte radwe gajane.

dni kaskadzone. Gdzie wie? Pacaca, gdzie szmali, haruczulet, anarko.